0: dehene befa bibia nomum bekasa chere for wasam etu yemfo na yenye wasundwe ani odo oyefiefie mu we na yesho o yesu kristo demu amen
1: amen amen amen.